żeby można było przejść k tomu wesnenomu cilju, to znaczy k tomu wstupu do Europejskiej Unii.

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oranina smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzeriami do gory, kołosiom dolinu.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomnę, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wskazuję wam przyrodniczo atrakcyjne miejsca, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do innych dżerżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale też dzieje się czasem tak, że sterujemy ich nurtom, perebudujemy ich koryta, zmieniamy ich koryta, kierujemy je w ciłkom inne strony. No i czasem to wychlada tak, że jest to no, bars osobliwe i czudowe. I właśnie ich dneska pojechamy smotryty prawdywe skrzyżowania rik w wielkopolskim Wągrowcu. To skrzyżowania też nazywa się wągrowiecką bifurkacją. Jest to prawdziwa hydrologiczna taka perlina, do wkola której wyrosły no, mity. Zatem przyzrymy się dneska tomu jawysku i doznamy się, jaka jest przyczyna toho skrzyżowania rik, że mamy po prostu tak dwie riki, które no, płyną sobie striczają się i pak płyną dalsze w swojej strony. Zatem proszę was kraśni do słuchania chneśnioho obzeracza przyrody, a poklasz to posłuchajmy kus muzyki, pak budu już z temą prodążaty nasz odtynok programu.

Vernule sme po korotký muzyční perervi. Hneska budeme smotryt bifurkáciu, značit takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodyć się w Wągrowcu. No, de nachodyć się Wągrowiec jest to miasto w regionie zwanym Pałuk. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północny schód od Poznania, oczywidno w Polsce. Wągrowiec to średniej wielkosty powiatowe miasto w Seredyni Chodzieskoho Pozeria. Przez miasto propływają dwie spokojne i niewielkie rzeki, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idzie na dołhosty 118 km, a druga na dołhosty 30 km. Zliczają się one niecały kilometr od Wągrowieckiego rynku. Ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pod prostym kutem, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wyniką melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy takie katolickie maświaszczenne kamy w 1830 roku. Zatem takie skrzyżowanie woznyknuło ruką człowieka. Zmina bichu Wełny i Nielby mała choronyty przed zalewamy w Wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim miastem o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tiż riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić funkcjonowanie miejscowego młyna. Zatem no to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roku temu. No a jak wychlada tchneska to skrzyżowania? Jak wychlada tiż pit takim naukowym wzglądom, czy możemy dozryty się, jak tam miszają się wody? To wam powiem po korotki muzyczni perervi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z prodążaniem besidy.

Słuchate obzeracza przyrody. W naszym odcinku obzeracza przyrody sme w Wągrowcu, w mieście w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rik. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swoje strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryty się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarowaty, bo to te riki nie są wielkie, a to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale jest bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polszczy. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bardzo. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizyko-chemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się ze sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w taki sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatim to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym wzglądom, to te riki to po prostu tak się myjają na tym skrzyżowaniu i nie mieszają. I trzeba powiedzieć, że to ta hydrologiczna atrakcja Wągrowcu tak naprawdę to nie jest prawdziwą bifurkacją, bo podle naukowej definicji bifurkacji to musi być skrzyżowania rik, które woznykają naturalni. No a heł mamy sztuczną konstrukcję, którą wybudował człowiek w XIX stoliciu. Bo tak formalnie bifurkacja rik to ma połączenia z naturalnym takim rozdzielinią się jednoho koryta rik na dwa albo bilsze, które pak spływają do różnych doriczy. No i to jawisko jest obserane w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch prymiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu po korotki muzycznej pererwii.

i Wernule Sme do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam pro hydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowanie rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bars mało, ale naszą jem jeden premier z Ameryki. Takim premierom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na Hraneci Brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzi się perewał Kicking Horse Pass. Prestot perewał tiż idę autostrada, która uczyt zachidnie i schidnie berech północnej Ameryki, ta i tiż idę żelezniczna linia. No i tiż w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynę w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokojnego Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bars wyjątkowej premier bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czaste, to odprowadza wodę nielem do dwóch doriczy, ale i też do dwóch różnych okeaniów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżowaty po Ameryce, po Kanadzie dokładnie, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiedzieć pro bifurkację. Jak nie chcecie jechać daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które je takim bars wyjątkowym, krasnym premierom, pit hydrologicznym wschliadom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie, chneska, za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wesołej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i tak, drodzy słuchacze, ja wertam guwam, czulste, jeszcze paru minut temu to fajny dżingiel, którym rekomendujemy, zapraszamy na nasze biennale. No ale ja się z wami muszę popraszczać. Takoj, to była audycja Trzy Świty, jak usta dnes, 19 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. Do poczucia w czetwer, kole zas się z wami striczu, no a za hneskę dziękuję wam, Sevru Jan Kosowskiej. Dobranicz.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem, w Lem FM.

Grupa The Baltic Sisters. Dobry den, szanowny radiosłuchacze programu Poczesna Chodyna, a Radio LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy, 9.15. Dnes to nawet byłam paru sekund przed 9.15. Tak, bym sobie wyrachowała kolesia skończyć popereć, śpiłanka i kole może zaczaty. I do 10.45, bo tu tak, przynajmniej się będę starała. Mniejsze wece, może tak. To muskie hrania tepera. Ihor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Zaczynamy, dobry den, witam was jeszcze raz. Kraśnie serdecznie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I dla formalności, jak tradycyjnie, mniejsza wec od jodyni. Mamy sredu, 21 maja 2023 roku, a to furt 21 tydzień. Toże to stosorokowy dzień 2023, przed nami jeszcze 226 dni, 158 roboczych, 68 swobodnych od roboty, no i to ta wesna się nam już korczyt. Ale jeszcze przed nami 31 wesnianych dni i to den, który mamy przed sobą, będzie długi. Słońce stało 4:45, a świtaty zaczęło już godzinę skorsza praktycznie. Schować się za horyzont o 20:20, to to nasze słońce, i zmarkaty będzie prawie, że godzinę późniejsze, bo mniejsze wece 21:00, no 15:00, to takie zgruba to by się dują. I miesiąc nam hrubije, jak już ją poiła chwilku temu, bo najbliższa pełnia 31 maja, także to pomaciczkę sobie tam robię. I miesiąc pojawił się zaraz o 7:25. I to tylko, kiedy to o czysła, numerki i do chwilu wertamy. Z pochodem czy z posłowiciami? Wybierajcie. Do was to należy. Ryszenia.

No jeszcze jestem nezareagowała, ale może jeszcze jest tak też nie może do budżety, nie znam, natalia@lem.fm albo Messengerom, albo Whatsappom 606-108-101. To budu posłuchać ci teper. Sama sobie to riszu. Bo się dojdzie lemkę tak. Kto zna kras chwarety, nie wse trzeba mówi rety. By się dojdzie też i tak. Znaj na czas powidaty, ale jeszcze lipsze znaj na czas zmołczaty. A to pośrednie, no to powiem, że takie dost triki, jak to po angielsku, z angielska się jakby się tuje. Aby nie zbrechaty i prawdu nie powidaty. Znaczy, aby nie zbrechaty i prawdu nie powidaty. Żeby nie skłamaty i prawdy nie powisty. To trzeba sprytnie znaty.

No to teper pozeráme na pohodové mapy. Ideme provieriť, čo tam prognozuje nám Institut meteorologii i vodnej hospodárky. I tadže informuje, že sreda projde pod znakom umírkuaného a myšťame veľkého zachmarenia popoludne. Lokálne môžeme spodívať sa dešťu poniže 5 litrov na kvadratný metr. Môžu pojaviť sa tiež búry, no i čas búry bude mocnejšie ľavo, to vidomo. Vtedy môže vláte do 15 litrov na kvadratný metr. Termometry budú vkazovať maximálne od 18-19 gradusiu Celsiusa nad morom do 22 nawet, no tak 20-22 po mecze. Nareszty w reszty regioniu witer przeważnie bude słaby. Wilgitni z powitria protiahom dnia bude estymowate od 40-60%. W ciwi drżawi budeme odczuwate tepło i biometeł usłowia budut neutralny. Tak, to no dosyć taka przyjemna pogoda. Zaran może kuściok delikatnie polewać i to właściwie w ciwi drżawi. Ciężko, bo już wtedy będzie najmniejsze, co tam nie wiece, toho deszczu. Od rana słaby deszcz będzie występować na południe, południowym zachodzie i w centrum, a i w następnym ahodynamy to tam strefa deszczu nad Niemiec o słabym nasileniu nasunę się też na ciu zachodniu część Polski, a nad morzem będą sud prognozowany burzy do tego wszystkiego. Temperatura dosyć wyrównana. 18-19 zamelbuszka po morze no nad morzem 21-23 w reszcie regionu. Chłodniejsze lem na południowych kinciach w horach. No tam maksymalnie do 18 gradusiu. 15 jeszcze bardziej pohidna. Symboliczny deszcz w początkowi czasu dnia może pojawić się na południowo-wschodnich kinciach. Nad resztą regionu laty nie będzie i od zachodu zacznę przychodzić do nas oteplinia. W najtepliższym momencie dnia temperatury będą wskazywać do 24 gradusy Celsjusza. W centrum 22-23, w reszcie regionu no to ta temperatura zatrzyma się na 21 gradusie od 19 do 21. I weekend przyniesie też duże słońce, chmary pojawią się w centralnej części Polski na krótki czas, ale bez deszczu raczej. No i dosyć ciepło. Uwaga, w zachodniej części Polski no to już taka letnia temperatura, bo nawet 27-28, 23-24 w centrum i 20-21 w reszcie regionu. Nad samym morzem lem chłodniejsze, tam 18-19 stopni. I niedziela jeszcze krasza jak sobota z mniejszą kilkistą chmar i jeszcze maje być teplisze, nawet do 29 na zachodzie, w centrum lokalnie na schodzie do 26 i w reszcie regionu 22 gradusy. Chłodniejsze lem w Karpatach, no ale nie idziemy nigdy wysoko w Karpaty, bo o weekend Biennale, przypominam, no kras pochoda chwila budę, tak że to wkręcić w sobotu w Krenicy, w niedzielu Hołysowi nie będzie lało, będzie ciepło, przyjemnie, no idealny czas, żeby byty razem, żeby poobzerać, posłuchać wystąpił różnych rosyjskich ansambli, czy to z Polski, z Łacji, z Serbii, z Ukrainy też będzie jeden ansambl. Także to będzie ciekawie. Jeszcze raz w imieniu organizatorów zapraszamy i przypominamy. Krenycia, sobota, Łysoła, amfiteatr odnowlenej staje się w niedzielu.

Baba Jaga. Baba Jaga, dueta Sorok Dylet, Radio LMFM, Pacisna Hodyna. I idemy teper do Korosna, Perenosymy się. Znaczy, furt zostajemy w Gorleciach, od Kale wysyłamy. A Perenosymy się do Korosna. Tam dwie podii związane ze szkłom. Nyżnio szleskie warsztaty i sympozja szkła, artystycznego szkła i designu. A prochody te budy w Korośni. To unikalna na skalę dyrżawy inicjatywa, jaka integruje edukację twórczość i technologię szkła. Projekt eksploruje współczesną erę szklarstwa, podkreślając jego wszechstronne technologiczne możliwości, do tego jeszcze i naukowe, artystyczne, w kontekście regionu Karkonoszy i Izerskich Gór. Inicjatywa odnosi się też do historii szkła, jak integralnej części dostępności regionu. Projekt ma inspirować do postrzegania szkła nie tylko jak materiału, ale też jak takiego nositela kulturnych wartości. Ma je pogłębione zrozumienia spadkowiny szklarstwa, przyczyniające się do rozwitku lokalnych zespilnosty. Dodatkowo rozwitok artystycznego znania artystycznych, zdibnosty, współpraca, wymina, promocja twórczosty z Polski to też ważny cili. Warsztaty obny mają praktyczne doświadczenia, mają inspirować młode talenty, rozwijać to typ remisniczy z dybnosty, też w pouczeniu z teorią i promułaty merze uczelnianu współpracą i możecie wybrać się na wernisaż wystawy hościł festiwalu artystów, festiwalu studentiów i to wernisaż odbude się 22 maja 18.30 i to miejsce bude mało w pełnyciach, przedprożnych pełnyciach Centra Dydyctwa Szkła. I kiedy o artystów festiwalu, to tu mam parę nazwisk, no bo to wymieniała wszystkich hościów i studentów, ale samych artystów, to Michajło Bokota jest z Ukrainy, Rafał Kaufholz z Polski, Remigiusz Kriukas z Litwy i dwóch jeszcze artystów z Polski, Mariusz Łabiński i Igor Wojcik. To podia, która odbude się 22, przypominam, a od 23 możecie widzieć wystawę Małgorzaty Piątek też w Centrum Spadkowiny Szkła, Centrum Dziedzictwa Szkła w ramach korośniańskich stricz ze szkłom. I to ta czerwowa edycja, to stricze w ramach tych korośniańskich stricz projdę pitochosom materii tylesnosty, zrychtuła jej fundacja prosto do ucha, to stricza z twórczością Małgorzaty Piątek i Odety Natalii Komorowskiej, jakie w swoich robotach mają temu tiła, materii i zmin, jakie zachodzą w szkli i w keramici. W programie przedwyczajne są pokazy formułania szkła w huti i autorskie stricze. Cykl otwiera wystawa materii tylesnosty Małgorzaty Piątek i hutniczy pokaz Natalii Komorowskiej z uczestnią Małgorzaty Piątek, pitna hołkom, ach, to ty bawy. Podii budą prochodyty w prostory Centra Spadkowiny Szkła, to jest ulica Blich 2 w Korośni i sud taką zapowiedzią bliżuczego się festiwalu szkła w Korośni, a to odprojdę na osin tego roka pod pokrowytelstwem marszałka Podkarpackiego województwa. Kuratorką projektu jest dr Katarzyna Gęborys. Merytoryczną opieką ma je dr Hanna Lawera. Wystawa będzie dostępna od 23 maja do 30 czerwca tego roku. Wernisaż, jak już ja wspominała, 23, znaczy w najbliższą sobotę o 15 godzinie. A pokazy formułania szkła zaplanowane są na sobotę i na niedzielę. Dwa pokazy, początek o 14.30. Także to Korosno idę w szkło, już bardzo pewni, iż teraz czas tiszę, także to tiszymy się, że to ta szklarska tradycja jest prodążana
sztovece rozwywana. Ostaj uczy jeszcze w Korośni na chwileczku. Możecie wybrać się na poetycki wieczór organizowany przez Korośniańską Fundację Rozwytku. Czerwowy wieczór w ramach cyklu Wszystko jest poezja. To fragmentyk od Edwarda Stachury i to ta edycja odbudę się 23 maja w sobotu o Wisna Ceti Hodyni w patio przy biuri artystycznych wystał w Korośni i twórci zajmą się poetą Krzysztofem Kamilą Baczyńskim. Do obzerania będzie też wystawa w rozrachowaniu Jadwigi Sawickiej. Będę może jakieś knyżki sobie przydbaty Baczyńskiego innym i będę też jakieś podczas tunok, no ale przede wszystkim będę cariowała poezja Baczyńskiego. Idziemy dalej. I dalej to. I dalej jeszcze też w Korośni odbudę się zaran, prościwy ten 14. Korośniański Festiwal Nauki i Techniki. To, że festiwal odbudę się w ansambli mechanicznych szkół w Korośni. To będzie miejsce, w którym to ten. Miejsce to będzie centrum eksperymentu, nauki, współczesnych technologii, także to będzie duże doświadczeń, duże rozmaitych pokazów, widowisk, bardzo wiele toho. Przede wszystkim to będzie skierowana dla uczennych osnownych szkół. Jeszcze je mała pre nachodzie właśnie. Tej poetyckiej striczy naczerknuty wam, że w galerii BWA w Korośni możecie widzieć wystał uczestniki warsztatu i laboratoryjne ruchomego obrazu. Wystawa prezentuje efekty paru miesięcznej roboty uczestników do tychże warsztatów realizowanych od żółtnia minionego roku. Pod okom doświadczonego grafika uczestniki rozwijali swoje zdolności, swój artyzm, zagubiający się w tajemnicy digitalnej sztuki, czy nawet zdobywający pierwsze kroki w tej obszary digital artu i cotygodniowe stricze przynosili teper efekt w formie różnych prac, które możecie sobie obserwować właśnie do BWA w Korośni od 16 maja do aż do końca sierpnia. Duże toho rozmaitist tem, sposobów wykonania, sposobów interpretacji. Pozerajte, bo to młode artysty się tam prezentują. I jeszcze taka informacja, że 24 maja to jest w najbliższą niedzielę i przenosimy się do Nowego Sącza w galicyjskim miasteczku. Odbudzie się kiermesz starych riczy. Od 10 do 18 to będziemy sobie tam przechodzić między stoiskami i nachodzić skarby. Okrem tego będzie też prochodziła akcja Knyżka za Knyżką. Możesz przynieść te knyżki, z którymi chcesz się rozejty i zamienić ich na innym. I to jeszcze koniec, bo jeszcze ja naszła, że w najbliższą sobotę w kinie Legenda, jakie to kino dzieje przy Gorlickim Centrum Kultury, zazwertamy tu do siebie, w Gorlickim Centrum Kultury odbudę się w kinie Legenda, odbudę się czerwowa stricza w ramach dyskusyjnego filmowego klubu i prezentowaty będą film Wielka Krasa. Według dyskusyjnego filmowego klubu jest Urszula Honek. I teraz dwa słowa jeszcze o filmie. To film, który swoją premierę miał już chwilę temu, bo to film z 2013 roku francusko-italijskiej produkcji z bardzo wysokimi notami i krytyki i wszystkich, którzy już ten film widzieli i opowiadać o
takim już w dorosłym wieku żurnalisty. Jest głównym herojem filmu. Jest to żurnalista, pismennik, który po rokach hedonistycznego życia zaczyna rozrachowywać się ze swoją minulością, znany z ironicznego dystansu, bycia takim postyjnym gościem elitarnych imprez. Nasz heroj z takim prywatnym spokojem dryfuje przez świat italijskiej elity, ale pit werstwą tego blichtru besi do sztuci, filozofii, chołacia głęboka tucha za autentyczną krasą i duchowym spełnieniem. Film Paolo Sorrentino to nelem melancholijna medytacja nad przemienianiem, nad czasem pustotą życia takiego towarskiego, ale to też taki list do Rzymu, lubowny list do Rzymu, miasta, w którym wiele jest kontrastów, w którym historia jest na każdym kroku, w którym są schowane różne cuda, cudesa, skarby. Krasnej, nostalgicznej, okrutnej to też heroj filmu. Rym jako miasto, jego pamiątki, ulici życia, niczne życia, tworzy kontrast między historyczną krasą a współczesną dekadencją. Wizualnie oszałamiająca produkcja, kontemplacyjna podróż przez Rym i życia głównego heroja filmu, to tak w skoroczeniu. No, kiedy ma to ochotę wybrać się na film, pak on podyskutuje, to wybierte się do kina w sobotę na godzinę 5 po południe. I to wszystko. I jeszcze raz przypominam, że w najbliższy weekend Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale Krenycia Łysowa. Sobota, niedziela.

Ogłoszenia niekoniecznie do profesjonalnych fotografów, kiedy lubię fotografować naturę, to ośrodek lisowej kultury w Gołuchowi organizuje fotograficzny konkurs pit na hołokom lisowe sady, spadkowina, która trwa

Dobrze gorliczane i to się odnosi to to nel do samych lem żdeliu mista gorlici, ale cio i obszery, jak ja chosnu je tym mistu komunikacyju, to proszę nas te wszystkie, żeby wziąć uczest w ankieti, jaka ty katłaśni, sposobu perewożenia nas, sposobu funkcjonowania publicznego transportu, miejscowy komunikacyjny zakład w Gorliciach wede badania opinii mieszkańców. I te o to, żeby zobrać potrzeby pasażerów, zobrać sugestii, jakie pomożą w dalszym rozwitku i dostosowania miejscowej komunikacji do naszych oczekiwań jako obywateli publicznego transportu. Ankieta jest oczywiście da anonimowa, wypełnienia za nimatlem parą minut. Wszystkie sąd choriaczo proszę na to, żeby wziąć w niej uczast, podzielić się swoją opinią. Ankieta dostępna jest po pierwsze w autobusach, w takiej wydrukowanej wersji i też online'owo na premier możecie wejść na sajt miasta Gorlici, gorlice.pl i tam znajdziecie motuzok do ankiety. Oczywiście, jak napiszecie do mnie, to też wam ten motuzok zaraz przedam.

Na teper czas na autopromocję na antenie Radia LMFM. Znaczy, ja zapowiadam Wam najnowsze wydanie programu Hołose Ruseniu Podkarpacia. Jakiś to seredu rychtuje Juri Szypowicz. 75-roczny Stepan Sikora zaangażował się do rosyjskiego ruchu, że dawno. Jako już rodynie strykam postawa Pawła Cibere. Nasz gość daje swoją subiektywną odcinku i naszej historii i karpackiej Ukrainy, i samemu Augustynowi Wołoszynowi. Za swój długi, interesny żywot heroj programu Hołose Ruseniu Podkarpacia, jak uczony fizyko, stał profesjonalnym polityką i podczas poślednich 25 roku brał udział w wyborach wszelakiej urony w kraju. Robił dyrektora sanatorii Perelina Karpat. Już wtedy pomagał rosyjskim organizacjom. Mówić, że nie zanurzył się do rosyjskiego ruchu całkiem lem do przyczyny jego polityzacji. Na dnes Stepan Sikora pisze mnoho statej o historii. Słuchajcie, Hołose Ruseniu Podkarpacia dnes o 18.10 godzini, albo powtórzenia w czwartek nad ranem o 4.30 21 maja i w sobotu 23 maja o 11 godzini. Oczywiście pak program trafi do naszych podcastów, to przypominam. Przypominam też, że dnes o 13 godzini nowy odcinek programu z cyklu Karpacka Ruś, to znaczy, że zazeramy do gazety Karpacka Ruś, to i która przeczytana była w Ameryce i która publikowała na szpaltach swojego periodyku listy, jakie przychodzili ze starego kraju. I tym samym możemy się doznać z pierwszej ruki, jak się ludzie to odczuli, jakie mali potrzeby, co chcieli ze sobą zrobić, albo czego nie chcieli. Zaochoczuję Was słuchać dnes o 13 Karpacka Ruś. I pak to program powtarzamy jeszcze paru razy, choćby w czwartek rano, w sobotę o 14, czy w poniedziałek też o 14, ale premierowe wydania dnes o 13 godzinie.

To była Jamela, a my, moi drodzy, już budemy się praszczaty. Leszam was, mam nadzieję, że nie będę to leszata radia. To była Paczysna Hodyna, nasze druhe żywe wysyłanie na antenie Radia Alarm FM. Bysidło, Natalia Macka-Nowak. Przyjemnego, spokojnego czasu wam żyłam, a o 13 czujemy się zas. Karpacka Ruś, przypominam. No i parę lat tygodnia w sobotę o 10. No tak, to jest kościak. Majcie się dobrze.

0: перше Лемківське радіо. 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.
1: Добрий день, дорогі слухачі Лемківського радіа Лем FM. Бесідує до вас Якуб Зигмунд і зачинаємо нашу географічно-туристичну аудицію, котра назива się Бескідник. Лем припомню, że в Бескіднику їхаме раз то вдалек, раз барс блиск за кутини світа. Билисьме раз то і в Азії, і в Африці, і десь в Америці. Це тиж на далекі півничі Європи і... Też desy wandruwalismy po Polsce, w Beskidach, w Karpatach Zachalni. A de dnes budeme wandruaty, już wam zdradzam. W dnesnym odcinku Beskidnika budeme eksploruaty, odkrywaty tak naprawdę pożajstia. No, ja tak to pereweł z litowskiego języka pożajstia. Pożajście po polsku, po litowsku, pożajstli, a je to bars interesujące miejsce, monastyr w Kaunasi, w Kowni, w tym litowskim misti na piłnicz od Hraneci polsko-litowskiej. Jak wam to zwłóczyć interesujące i chcecie znać bilsze, co to je pożajstia i co tam się dzieje i czom wartat tady i chaty, to budte znamy ciłej odtynok. Przed chwilą czuliśmy ensemble Awa, jemeński trio z Jemena, w śpiewanci Jafe Eina Kim po hebrajsku, a teper bude oczywno dasz to po litowsku, bude ensemble Kamani Shilesis w takiej baladi Palejsk Mane Namo. No to zaczynamy nasz litowski Beskidnek.

Jesteśmy po krótkiej przerwie na antenie Beskidnika. W dzisiejszym programie wędrujemy przez Litwę. Jesteśmy dokładnie w Kownie, a dokładnie w

Tego na półwyspie, które okalają wody Niemna i Zalewu Kowieńskiego, powstałego w 1958 roku po wybudowaniu zapory w dzielnicy Pietraszuny. Mowa oczywiście o Pożajściu, które już kilka razy wymieniłem, miejscu, do którego udają się miłośnicy zarówno relaksu na plaży i kąpieli wodnych, jak również ci, którzy chcą podziwiać perełkę baroku włoskiego na Litwie, czyli pokamedulski zespół klasztorny z XVII wieku. Może brzmi to dość może nieciekawie albo sztampowo, mam nadzieję, że jednak się zachwycicie tym miejscem. Sprawdźcie koniecznie przez najbliższą chwilę kilka zdjęć, jak wygląda klasztor w Pożajściu, a tymczasem chwila muzyki zespół Tautu Meitas z niedalekiej Łotwy w piosence po łotewsku, oczywiście w takim folkowym stylu Berzinsz. Tak więc dajmy się ponieść temu rytmowi.

Jesteśmy po krótkiej przerwie, słuchaliśmy zespołu Tautumata z Łotwy w piosence Berzinsz, a my w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy na Litwie, dokładnie w Kownie, a dokładniej to jesteśmy w Pożajściu i będziemy zwiedzać dawny klasztor Kamedułów w Pożajściu. Po litewsku ta miejscowość, czy dzisiaj to jest tak naprawdę dzielnica, czy część Kowna, nazywa się Pažaislis. I jest on największym klasztorem na Litwie. Mowa o tym klasztorze Kamedułów, dawnym klasztorze Kamedułów w Pożajściu. Jest największy na Litwie. Powstał z fundacji kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca. Budowę ulokowano na nadniemieńskim wzgórzu, zwanym z tej okazji Monte Pacis, czyli na górze pokoju. Projekt w stylu baroku włoskiego powstał w 1664 roku i był dziełem architekta

Isidoro Affattiattiego. Budowę kompleksu klasztornego zakończono prawie w 1690 roku. Przeznaczono go dla zakonu Kamedułów, którego specyfiką jest to, że mnisi zamieszkują czy mieszkają za klauzurą w odosobnieniu od świata. Pożajście w tamtym czasie zdawało się najlepszym do tego miejscem. Klasztor przez dekadę należał do rodu Paców, a Kameduli zamieszkiwali go aż do kasacji po powstaniu listopadowym w pierwszej połowie XIX wieku. Władze carskie wówczas osadziły w tym klasztorze mnichów prawosławnych, a kościół przebudowali na cerkiew, niekiedy zamalowując cenne freski i malowidła. W 1915 roku mnisi zostali ewakuowani, a w 1918 po uzyskaniu przez Litwę niepodległości zespół klasztorny oddano pod opiekę siostrom z konwentu świętego Kazimierza, zwanych krócej kazimierzankami. W okresie sowieckim miejsce nie mogło pełnić niestety dalej swojej funkcji. Zlokalizowano w Pożajściu archiwum, zakład psychiatryczny i galerię sztuki. No, dosłownie bardzo ciekawe połączenie. Archiwum, zakład psychiatryczny i galeria sztuki w dawnym zespole klasztornym. Chwała Panu, od 1992 roku klasztor ponownie wrócił do rąk sióstr kazimierzanek, które dbają o to, by przywrócić kompleksowi dawne życie. Jak wygląda dzisiaj dokładnie ten kompleks klasztorny i co będziemy oglądać po kolejnych jakby etapach jego zwiedzania, to dowiemy się po krótkiej przerwie, tak więc szykujcie buty i idziemy na mały spacer po Pożajściu. Na razie posłuchajmy Madi z dalekiej północy Europy, z Laponii, w piosence po lapońsku, czy po samsku inaczej, Idit Głowsu. Tak więc trochę klimatycznej muzyki w Beskidniku.

0: 106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, Lemkiłski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: Słuchaliśmy Madi z dalekiej Japonii w piosence Idit Głowsu w języku samskim, inaczej lapońskim, a jesteśmy również na północy, tak względem Łemkowyny, dokładnie na Litwie, w Kownie, a dokładnie w Pożajściu i zwiedzamy tamtejszy zespół klasztorny pokamedulski, obecnie zamieszkany przez siostry kazimierzanki, jak się dowiedzieliśmy już przed przerwą. Tak więc zaczynajmy nasz spacer. O, jeśli się pojawimy na Pożajściu, to zauważymy, że obecnie zespół klasztorny jest miejscem pełnym spokoju, położonym w zaciszu lasu. Udając się na zwiedzanie, na początku miniemy dawną wielką bramę, na której łaciński napis głosi, że kobietom do klasztoru wstęp wzbroniony. Napis tyczy się czasów, kiedy urzędowali tutaj kameduli. Dzisiaj możemy wejść do klasztoru z całymi rodzinami. Wejście do kompleksu znajduje się z lewej strony od głównej bramy, ponieważ dominujący w pierwszym planie dom pielgrzyma jest obecnie prywatnym hotelem i restauracją. Wchodząc na teren klasztornego ogrodu z boku, jeszcze bardziej poczujemy magię i osobliwość miejsca. Przy bramce obok dawnej stajni i wozowni zadzwonimy domofonem. Przejdźmy dalej. W oficynie północnej po prawej stronie kupimy bilet wstępu. W 2019 roku na ten rok cena biletu wynosiła 6 euro. Przejdziemy potem przez kolejną bramę i znajdziemy się wreszcie na kolejnym kościelnym podwórzu. Klasztor w Pożajściu przypomina swoim klimatem ten z filmu Jana Jakuba Kolskiego Jasminum, jeśli ktoś zna i kojarzy ten film. Jeśli zawitamy późną wiosną lub latem, to obezwładni nas na pewno zapach klasztornych kwiatów. Na kościelnym podwórzu również go czuć. W tym miejscu także możemy obserwować najpopularniejszy widok, jaki znajdziemy na zdjęciach w internecie. Mowa o kościele nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. On, konsekrowany w 1712 roku z dwiema wieżami i sześciokątnym sklepieniem, rzadko spotykany z tamtego barokowego okresu, jest najznamienitszym przykładem baroku włoskiego w tej części Europy. Z podwórza również możemy wejść do oficyny południowej, w której znajduje się obecnie ekspozycja muzealna ukazująca historię klasztoru, zakonu kamedułów i rodu paców. A co zobaczymy dalej i co skrywa się dokładnie w samym tym kościele wspomnianym i w zakamarkach i korytarzach klasztornych, to się dowiecie za krótką chwilę. Posłuchajmy klimatycznej muzyki z Wysp Owczych, Elin Bor, wokalistka z tamtych stron, w piosence Przed nami pod tytułem Umejkundi.

I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy po farersku z Wysp Owczych wokalistkę Elin Bor w piosence Umej Kundi, a my wracamy na naszą Litwę do Pożajścia, do dawnego zespołu klasztornego Kamedulskiego, który jest przepiękną perełką baroku w tej części Europy, w takiej północno-wschodniej. Już weszliśmy przed przerwą na jedno z podwórzy i zaglądamy dalej. Przechodzimy na dziedzińce otoczone krużgankami w stylu włoskim, którym przywrócono pierwotny wygląd z lat 80. XX wieku. Przez kratę w przejściu zaobserwujemy tę część klasztoru, do której wizytujący już nie mają dostępu. Chodzi o eremitorium, czyli plac, na którym znajdują się eremy pierwotnie zamieszkane przez kamedułów, a dzisiaj żyją w nich siostry zakonne, kazimierzanki. Pierwotnie było ich 12, do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie 3 eremitoria. Z dziedzińców wreszcie wejdziemy do kościoła. Wejście jest nieco schowane i słabo oznakowane. Należy wyszukać starych, nadpruchniałych drzwi i odważnie wkroczyć do miejsca, w którym wydaje się, że czas się zatrzymał. Do kościoła klasztornego wchodzimy przez kryptę kamedulską, miejsce, gdzie chowano zmarłych. Następnie przez wąskie i niskie przejścia dostaniemy się do nawy głównej. Naszą uwagę będzie przyciągać wiele elementów, bogactwo fresków i malowideł, pieczołowicie odnowionych, przedstawiających sceny biblijne oraz wątki z historii Litwy. Również sześciokątność kościoła, zauważymy także okalające nawę, kaplice boczne oraz bogato ornamentowane prezbiterium ze schowanym zań chórem zakonnym. Można również odwiedzić zakrystię, w której zachowała się drewniana kilkusetletnia zabudowa oraz freski przedstawiające scenę z Wieczernika. Jeśli ktoś lubi takie klimaty i chce poczuć taką atmosferę, taką historyczną, tak naprawdę, to zapraszam. Klasztor w Pożajściu naprawdę Was zachwyci. A jak dojechać do Pożajścia i ogólnie co jeszcze możemy robić w tamtych okolicach, dowiemy się za krótką chwilę. Posłuchajmy może coś żywszego i energicznego z Estonii, również niedalekiej, zespół Trada, tak? W takim nowoczesnym kawałku z ich najnowszej płyty, która się ukazuje na wiosnę 2020 roku, a kawałek nosi tytuł Pas, pas. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twojej chorze. Lem FM.
1: I to był zespół Trada, tak, z Estonii, w piosence Pas Pas z ich najnowszej płyty. My jesteśmy niedaleko od Estonii, bo na Litwie, jak już wiecie, wędrujemy, czy poznajemy przepiękne i czarujące miejsce, dokładnie pokamedulski zespół klasztorny w Pożajściu. I teraz może kilka takich informacji, powiedzmy, praktycznych. Na wizytę w tym zespole klasztornym w Pożajściu musimy poświęcić, no, przynajmniej według mojej oceny i opinii, 2 godziny, aby spokojnie poznać ducha tego miejsca. Jednak nie trzeba tutaj kończyć zwiedzania tej części Kowna. Na wielbicieli letniego wypoczynku, zwłaszcza na świeżym powietrzu, czekają piaszczyste plaże nad Zalewem Kowieńskim oraz niewielka sieć szlaków i chodników spacerowych, po których wędrując możemy poznać z bliska litewską przyrodę. Dojazd do Pożajścia jest bardzo łatwy i bezproblemowy. Jeśli podróżujemy samochodem, to możemy zaparkować niedaleko plaży. Podróżujący komunikacją publiczną mogą wsiąść w centrum Kowna w trolejbusy numer 9 i 12. No, podróżowanie po krajach bałtyckich za każdym razem nas będzie przekonywać, że nie trzeba się udawać w dalekie rejony, aby mieć okazję zwiedzić i poznać bardzo atrakcyjne i niezwykłe miejsca. Mam nadzieję, że po tej wizycie w dawnym klasztorze kamedulskim w Pożajściu na pewno na długo zostanie w pamięci każdego wizytującego zapach kwitnących kwiatów w dziedzińcu i starych wnętrz kościoła, no oraz poczucie podróży w czasie do tej XVII-wiecznej Litwy. Mam nadzieję, że Pożajście was naprawdę zaintrygowało i zaciekawiło i zaplanujecie sobie wycieczkę w te niedalekie tak naprawdę litewskie ostoje. My jeszcze nie kończymy programu, słuchamy dalej muzyki na antenie Bezgidnika. Przed nami Łemkowski remix w wykonaniu T.Est, a utwór nosi tytuł Na Potoczku.

Słuchaliśmy Łemkowskiego remiksu w wykonaniu T.Est, a utwór nosił tytuł Na Potoczku, a my powoli kończymy nasz Beskidnik. Jak już wiecie, byliśmy w dzisiejszym programie na Litwie, a dokładnie w Kownie, a jeszcze dokładniej zwiedzaliśmy dawny klasztor kamedulski w Pożańściu, w którym obecnie mieszkają, pracują, działają siostry kazimierzanki, a sam klasztor jest dostępny do zwiedzania dla wszystkich i całych rodzin i można się do niego udać, zwiedzać i poczuć klimat starych czasów i historii. A dlaczego to Pożańście jest takie atrakcyjne, ten klasztor? Ponieważ jest to perełka baroku włoskiego na Litwie, czy ogólnie baroku włoskiego w tej części Europy północno-wschodniej i myślę, że każdy, kto jest fanem dobrej architektury, pięknej i historycznej, to tam odnajdzie takie miejsce, w którym będzie naprawdę zachwycony. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do podróży, nawet tych bliskich, w bezpieczniejsze tereny i niezagrożone żadnymi rzeczami i że wybierzecie się tam w najbliższym czasie, podczas urlopu, wakacji i tak dalej. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność, za słuchanie programu. Słuchajcie oczywiście kolejnych Beskidników. Na pożegnanie dla Was Suzanna Jara w piosence Widma w Sadoczku. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam serdecznie. No i cześć.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatoruského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatoruského občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plaču doči.
0: Karpatská Ruš, nomer 48. Piatnyča, 25. žoutňa, oktobra 1946. roka. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnego gorleckiego powita pod datą 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na drugą matku biżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu cała Bila Worobla i otworzyli wielki ogień. Kuli letili dołą sełom jak deszcz. A ludę w tot czas wezli z pola komperii, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedził za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma... Za stołom ho zabili. Łapenne, poczta gorleci. Demko Bubniak w piśmie do Grzegorza Tylewskiego w East Pittsburg pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i różnych pisem. Słowom, skażuż to przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho, z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwszy partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bycia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, albo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatę. Ludy piszli roboty w kołchozy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83. To jest nas wszystkich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umieraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tut dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlecką powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia czast. W Bortną, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostali się majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlecką powiti ostało się jeszcze 35% naszego narodu. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w bolnici w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanecz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nemo weekend, dwery, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zabronili kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają za pomochę Polakom z amerykańskich dariów. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwom, mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się? Już my postarili. Ja maju 69 lit, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 złotych i kupyt dwoje kiepskie czerwiki. Ja dumaju, że to tam za 50 dolarów kupyt choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liści rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupyt za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 złotych, a kilo sołoniny 350 złotych. Litra mołoka 15 złotych. Jajce 68 złotych. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego dojdła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odeżą i obuwią, bo uczy czerwiki stoją 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 złotych metr. Ludzie mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobroho rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasą. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 złotych. Żydów i cyganiów nie je, bo Niemcy wystrzelali. Morduwali w diabolski sposób, a nysiany jak nie mistyło w hołowi, jak tak bożna ludej na szczyty i morduaty. Żydów trochę wernuło się z Rosji, to wyprodają swoje domy, ale sklepiu nie mają. Wsi chociaż kudatowej chaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że to mają wodę sierczaną, to się wykupają i staje lepsze. Mi stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca toho roku. Mali 88 lit. Świaszczelników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich świaszczelnikiów. W Macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach siuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar honianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas dwa miesiaci. Jeden pakunok zmy dostali, to byle 4 pary czerwikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pysaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 family, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Siedzi dzisiaj i żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodzą po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym piśmie z gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, szto nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czemu ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto da szto nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludy peredają to do gazetu i za to dobru nachorodu dostają. Nie boją się, że ich obkradą albo nabiód. Nowojakie się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriwci po lisach siedzą. I każą, że to ty ludy, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One heł byli w Smerekiłcy. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano. W Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pysaty do Ameryki. A za to każdy bojcia pysaty, bo każdego pysaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opysaty. A byłobyż to opysaty, choćby i Biblijus toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. no to te wandryjne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Dymnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pochniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawyła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demjanowicz idę chori Żdynią, to ludę wtikają przed nim, żeby z nim nie zejty się, bo się obojad, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma je ruku. No nie chodę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, dorochy tytusiu. Przed koho się boju pisaty, bo mogliby i mene najty. A ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, doucho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołuje. Poczta gorleci. Pisze Iwan

Tak što ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz. Bo nam tak chyba opowiadali, ale Gospod Bóg ochronił naszych bratów i sestry w Ameryki. I oni te pro nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to będą mieć dost wszystkiego. A teper tam inaczej. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają się nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowy już się wernął Chwalek Mykołaj z familią. To on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy Stary, Dekudowa Jefroska, Stary Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, gdy mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do granici, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie budut wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi, młode paripki i młode gazdowe. Rosjanie dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W długom mali za komendanta Wasyla Wilgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ichyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregorij Szkymba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

0: Opowiem ty bajku. Premudry carewicz. W jednym carstwie żył sobie car. Wśród koho mał dost. A i tak wse chodył smutny. Nikto nie miał go rozweselity, rozohnaty tu. Raz wyszedł car na dwór i poczuł muzyku. Zaczął się radowaty, śmijaty. Wernął do pałacu i besiduje triom swoim synom.
1: Jakby mi dach to ty huszli pryniósł, szto persze hrali, to wse byłbym wesoły. Ba, kto by ich pryniósł?
0: Zgołosył się najstarszy syn. Ja pidu za nima, nianiu. I piszeł. Chodył po wszutkich carstwach, po horach i dolinach. Wszutkich ludyś widuwał oto ty krasny huszli, ale nikto niczego nie mich mu opowisty. Wernął się najstarszy syn z niczym domiu. Zgołosył się drugi syn, sereduszczy.
2: Ja najdu to ty huszli,
0: piszał.
2: Chodył, bardzo długo chodył.
0: Ale i win wernął się z niczym. Zgołaszać się najmłodszy syn, premudry carewicz. Przyszedł do Witcia i besiduje.
3: Ja najdu to ty huszli. Lem, dajte mi trioch wojakiu i jednego dobrego konia.
0: Piszły. Po drodze wojaki przysiągnęli carewiczowi, że budą mu wierno służyty. Besiduje im najmłodszy syn caria.
3: Sąd trzy drogi. Jedna po zemli, druga nad chmarami, trzecia po wodzi. Jaką pidemy?
0: Radiat i doradyli się, że budą iti srednią. Wystrzelił carewicz z armaty i za kulą polecili wojaki. Na wieczór kula prysiła na zemlu, a za nią siły odpoczywaty i wojaki. Odpoczywajut i besidujut wszelejaki nebylici. Rano carewicz besiduje.
3: Słuchajte, niedobri, dali pidu sam. Wysidte i pozerajte na swoje pochary. Koli wino bude się z nich perelywało, to znaczy, że jem w niebezpieci. A koli ni, to wszystko szczęśliwi.
0: Iszał carewicz dołgo i przyszedł do wielkiej peczery. Tam mieszkała wielka zmyja. Czuje carewicz, że zmyja kraśni grad na uszlach. I zdohadał się, że to sód toty uszli, na kotryż de car. Zmyja, kolelem poczuła ludzki pach, perestała graty. Wysunuła hołowu z peczery i tak wdaryła carewicza, że tot pał na zemlu. Wydiad wojaky, że wino perelywa cia prez kraji. Wszutko skoro zobrali się i piszli po ślidach carewicza. Przyszły i wydiad, że bida. Царевич і змия то учуття. Коли царевич взирив, вже прийшла поміч, прийшли і до нього великі сили. Вшутко разом посікли змию і одобрали гушлі. Ідуть щасливі, але чують, що за ними летить друга змия. По дорозі трафилася кузня. Втіче царевич з вояками до неї. Заперли двері на три замки і ждуть, що буде. Прилетіла змия і почала доокола кузні витися і сичати від злости. В стіні кузні була дірка, і змия запхала тамади свій язик. Коваль взрив тото і відщипав язик розпаленими кліщами. Змия запищала і втекла. Радуються вшитки. Отворили двері і вийшли на сонце. Царевич звідує коваля. «Що хочеш за то, що ти нас уратував?»
4: «Гушлі, що так красні грають», – відповів коваль.
0: «Що робити?» – задумався царевич. «А замість гушлі, що ти би схотів іншого? Бо ми гушлі мусимо однести царйови», – бесідує премудрий царевич.
4: «Треба б мі привезти тоту дівку, до котрої їм ходив, але мі їй не дали. Я бим ще з ньом оженив».
0: Пішли вояки з царевичом за том красавичом. Ідуть ніч, ідуть день, вийшли на поле. Видят там оре собі чоловік і в орану землю такой пхат до гамби. То був чоловік, котрий ніколи не міг ще наїсти, а називали його голод. Коли їх взрив, звідує ся, чи може йти з нима. Вони взяли його і пішли далі. Ідуть і нараз видять, як єден чоловік сидить собі коло великої ватри і єдном руком мече до огня величезне дуб. Ватра горить, а він ніяк не може ся загріти. Звідують ся го царевич і вояки, хто він.
4: «Я мороз. Видите, ніяк ся не можу загріти. Каде йдете?»
0: «Ідеме за дівком гардом для ковала».
4: «Возьте і мене з собом».
0: Ідуть далі і видять чоловіка, що барс легко крача з гори на гору. Звідують ся і його. Хто він такий?
4: «Я вітер»,
0: відповів і зачав ся до них просити. Прийняли і його. Ідуть далі. Прийшли до царя, от котрого мали взяти дівку. Бесідують царю, же прийшли на свати. Цар лемся усміхнув і бесідує, же він відів уж велох сватачів, але вшутком мусів одмовити, бо ніхто не виконав тих задач, що він їм давав.
4: «Мо виконаме»,
0: бесідує премудрий царевич.
4: «Добрі»,
0: бесідує цар.
5: Jaglom wszutko wyterpyte, što ja wam zadam, diłka wasza.
0: Car w tym czasie nakazał sługom nakłasty do peca wszytkę drona, kotry były w carstwie. W nocy zapchali tam wszutkich swataciu, zaperli dveri i pitpalili. W pecu stawało się wse teplisze i teplisze. Już zaczęło peczy. Ale kiedy moroz pitkruczał bajusy, ohen naraz spał. Wszutko piszły sobie spaty. Drugiego dnia sługi otwierają pec, a od tamal wychodzą świeżyćki zdorowe swataczy. Zdywył się car. Oczam swoim nemich powiryty. Tołdy kazał prykotyty sto boczok i zabyty sto wołju. Swataczam dał rozkaz, żeby one wszutko to zili. Koli hołot zaczął wszystko to isty, to inczy ne wstygli na isty się dosyta, bolem kistia się leszało. A iszczy prosył wece. Car sam sobie nie wierzył. Daje trzecią zadaczu. Kto pierwszy prynese wodu z tej krenyci, co win pie? Jego diłka, cy swatacze. Diłka jak na kryłach poleciła po wodu, a witer skoczył z góry na górę i już jest koło krenyci. Nabrał wody i przyniósł pierwszy. Diłka dużo piznisze prynesła wodu. Wydyt car, że bida. Oddawa ty by diłku. Zaczął win sztosy krutyty, ale swatacze neż dali. Zabrali jego diłku i zaczęli wtikaty. Car żenę zanyma. Ale hołod naraz wernął wszytko szto ził i zrobiła się waliczezna hora, a z toho szto wypył, rozlało się more. Wernuli się sługy z carią domiu, bo nic nie mogli zrobity. Przyszli wojaki z premudrym carewiczom do kowala, oddali mu diłku, zabrali huszli i wernuli się domiu. Huszli zahrali, car zaczął się radowaty i wszutko razem z nim się weselili.

i twoi włosia, rukamy chłodyty. Chciałbym czuć zapach

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzągał.

Dobrý večer, vítam vás srdečne na Suchovecku. No i dneska očivitno ďalšia časť karpatského hončária. Zaprašam vás srdečne. Vin znal konservatizm svojich rodičov, ktorí jak daleko byli od vderania się do pańskich sfer. Tak z drugiej strony jeszcze dalsze trymali się od naroda. Oni nie znali jeszcze zwaty rodzenoho pod chłopską strichą swoim bratom. Otriasajuczy się od tych mysli, stał Mirosław i wyszedł z besitky, koli poczuł hołos swoho wicia, kotrej w zahoritczani brami trymajuczy gazetu besidował z małym czyko. Emyrko! Skryczał Platon do syna, pryklikujuczy ho ruką. Hewarył jem ty, że nasz to syny dobre sia zanosyt, że szlachta dla mia pido zrena. Czyko rozpowidat, szto wydził, da z dwadzecioch ozbrojenych kosynieriu nawertajuczych do dworu didycza. A pak, szto chłopcze dalsze, dokincz. Ej, odpowił Czyko, lipnuwszy oczami, jalem chciał powisty, że nas, cyganiów siady, wydrylajut, a jak soho szubraucia, zdaje się, rumuńskoho owczaria, pani Hneska na salonach prynymała. Na salonach? A de jest o tym czuł? Zwidował się ostro Platon. Ne czujem, a wydił, tylko szto z dworu się wertam. Pani didyczka striliła mia w lisi, wzięła do dworu i kazała peredaty małodomu panyczowy pismo, ad de list. Mirosław wziął list i poczerwenił na lycy. Czyko pohnał w swoją stronę, a Platon zanurył się w gazety. Mirosław złamał kopertu i wyniął pismo. Czy ona tam perfumowej antyk tobie prysłała? Odozwał się Platon, nie odwodiaczy oczy od gazety i lekko się pićmichujuczy. Bo zaprawdy, choć zażywam tabaky, to mało jemne omlił od micnoho zapachu paczulisz tobie od toho listu. Mirosław uśmiechnął się. Emilia Krajewska zapraszat na łowy do sokolickoho lisa. I pidesz? Nit. Rozumiju to za wielkie państwo dla nas. Popry tym zdaje się, ty często chodysz na łowy. Tak. Mirosław rozumiał, że raz już przyszedł czas połisty widciu o fewronci. Chodymy do sokoleckoho lisa z honczarią, który mieszka w starym monastyrii. Z honczarią? Zaczudował się Platon, pitnosiaczy oczy na syna. Aż to ty masz z prostaką do diła. To człowiek jakoho nehodzdenajty. A to komedia. Mi się takie nie traflało. Prosty zarobnik, wini chłop. Nowyczok z tebe fatalny. Nianiu, wasze poglady może i dobry. I nie budu się z wamy pił pereczył. Ta pozwolę i mi swoich nie zmieniaty. Promia? Burknął Platon, siachnuwszy ramena. I dalej jeszcze, prodążał Mirosław, chcą by ty otwartym. Czuję, że muszę wam dnes wypowisty wszystko. Platon odłożył gazetu, założył ruky i stojał wyczekujuczy dalszych sliw syna. Chwariu bez wstupu. Honczar ma jedziłku we wronku. Szto za dusza. Poznate ju i samy pryznate wszytku jej cinu. To diwycia w kotroj selska niewymuszenist, swoboda i idylliczna serdecznist pouczeny z dobrotą, rozsudką, delikatnistiu. To oświczona dusza, niejedna popadianka mogłaby się pred nią postydaty. Do niej czuju horiaczu, czystu lubą. I ona z dziacznistiu nazwałaby was swoim widcią. Szto ty pletesz, synu?
to, co mam na myśli. Komedia, czysta komedia. Aż plesnął do łonmy Platon. Wariu, fatalny nowyczok. Młode, jak obyczni, riżnota się mu. Snowy gad po hołowi, do perejdę. Z czasom wyszumiat ty z hołowy, wszystkie to ty putanyny. Chodże, i nie wspominaj mi, synu, o tym drugi raz. Demianowskie odrodu żenyli się po popiłskich domach. Fewronka duchom wyższe stoit. Wszytko jedno, darmo. A teraz mam dla tia poruczynia. Pidesz do mista, hneska rozberając uci z mojej koszary, a ja nie możu się oddali ty. Pidesz ty. Mama da styciły i spys, że masz pokupyty. Zdaje się, prijechać dekan. A potem pidesz do becyrku, do starostwa z moją sprawą. Otec i syn w mołczaniu przyszli na podwirce, gdy czyko rychtuwał wszystko do drogi. Kole wydymę, jak zufało mnie dola, kole w oczy śmieje się z człowieka i żartuje, prywodiaczy oku mukam, to udyrodyt się w nas stan zneczulinia, jak zdradliwa tyszyna przed burją. Ta inczy impulsy tisz nespiat, lem rozhoriwają człowieka i win horiaczkowo chwatat się cili jak zahybajuczy swoho wybawytela. Aż to było dale, doznate się po perery.

Zobojatnenyj. Sidył myrosłał na bryczci, kotra pomały katulała się po kamennystych, cyrkulowych dorohach do mista. Przytok Bill skrył w sobie. Taki już był. Uśmiechający się Amor perchnął od neho, a na duszu zasunęła się czorna zanawisa. Trapezliwą i dołą była dla neho podoroż, a tylko peredumawszy, dale ne znał czom, ne ma spokoju i de pak się zoprę. Marny, jak w każdego haleckoho świaszczennyka koniata, drapali się do rozpuku po wertepach. Czyko klał to kameralny dorochy, to nużdeny koniata i mymrał pit nosom. To raky ne koni, kiedy mam pić sobą dykoho aczura, to ołdy mi raj. Raky stanuły nareszcie w mieści. Odraz zbichły się Żydy i szymrali to za tylaczyma skorami, to za jarcią. Inczy zas, poznawszy koni do maszowskoho parocha, znymali prymylni szapkę i składali tysiaczy propozycji. Stara bolwanka splunuła paru raz, żeby ne wreczy krasnoho do maszowskoho szuchaja. Wyleżył się czas, wertaty domił, pustył się Myrosław ulicią. To było misteczko, któremu Lucyfer powił dobranicz, kole kusył zemnyma do bramy spasytela. Na kisnych, wyznaczonych czornyma, zasmudzenyma chyżamy i budamy uliczkach urmyły się Żydy i selane, szto przyszły do mista, prodaty motowyło priadży albo mitłu, kupyte za to pryhorszcze soli, resztu propyty i takoj z niczym wernuty domił. Misiacmy, bajusaty rewizor, szto hejby dozerał produkty i uzakukuwał tu i tam i zażerał się makowycią w dileny mu jak skromny dar od sarycy, nuchmy. Myrosław robił liską kolesa w powitriu i oczutył się do perwa, kole poczuł klapnienia ruk na swoim rameny. Emyrko Demianowski? Sakradiota? Ledwom dia poznał!

To gdy pot i potiachnął Mirosława ze sobą, jak Virgilii Dante po Adi. I nowej Dante to ciłkom się mu powynuwał, to pidupadał w Wiri, ale suprudutowej Virgilii potichało dalsze. Uleci były zaprawdy pekelnyma kruchamy, a krutyli się ponych i czorty i wycycany nyma stradajuczy tiny w łunikach. Kruchy kinczyli się i pred nyma stojała weliczezna studnia ostatniego kruchu, z kotroj cyratrze, w kotrej lije się bakhusowa woda. Adde nasza cil, ryuk Virgilii do Dante. Cy wydysz szyld? Kopryba podjachnął swoją żertwę do szynkowej komnaty, kiedy tak możesz ją jeszcze nazwaty, i teraz na wstup piszła kalmusiłka, a pak neskinczene wynobrania. Pyj, brate Emyrku, pyj, ty wszytku żurbu zabierz, tyrczał Kopryba. A czy i tak? Powir, i żenu mam, i dity, a tu w moszka najlipsza moja poticha. Jakże to tak? Inokenty, nie lubisz żenu i dity? Luby ty? Fe! Szto tobie takie besidujesz jak dityna? Omerznę się wszystko, tak sobie życia nie myłe. I tak sobie rozdumawszy, postanowił jem staty wriady powstancił. Tam chladaty szczęścia, lem kulkę dakus się boju. A wece nectia nie strymuje. Aż to by mało. Zdradnyk. Ehe, a kariera? Chwarz to chcesz. A plan Mirosławskoho się powede. Przyuczam się do diłu, kotry prowadził budę krajewski i tot honczar. Szto? Jak szto? Honczar? No, to z waszego seła, z Domaszowa. Hejby honczar, a po prawdzie emigrant Laskowski? Takich pseudo remisnyki mamy tu teraz weloch. To krauci, to handlare, a isti maskuwany powstańcie emigranty. Tak się musiał skrywaty, a i on i honczar nie inczyj. Bortak, wielki bortak i ślipak smene, chriałknął Mirosław, wdarywszy się w czoło. Oż to za hub tak smene. I chwatywszy kapeluch, wybiegł z korczmianej izby, lyszajuczy zaczudowanego Koprywu. Jak szalony, gnał win po ulicach, nie zważyjuczy na nycz, ny na ludy, to przystawali z tyskaly za nym ramenami, ny na towarzysza, co z daleka przybywał ho zderżaty. Tak naszą się pry bryczci, gdy ho swoho pana wyczekuwał nederpely w oczyko. Boże! Dosiduwał do sebe, wertajuczy do Domaszowa. I ja się dał tak o mamunyty, tak straszeczni o cyganyty. Honczar to ma zamaskowany pan, woroch. A ona, o hadyna, nerusałka, o bydla, a neprawedny człowiek. Dziękuję bars serdecznie za uwagę. Na chneska to już wszystko. Skończyło się nam bars interesujuczo dumam, proto tyż na kontynuację zapraszam już za tydzień. Dziękuję. Besidowała Monika Tylawska.

Send new

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy wieczór, sreda 20. den maja 2026 roku. I to jest bardzo dobra pora, żeby zacząć program Tryświty. Przez najbliższą godzinę i parunacet minut budu z wami na antenie w prawym efirie. Budu wam puszczać muzykę w różnych językach, z różnych derżaw. Budu wam oczywidno objaśniać, jakie to budu śpiewanki, po w jakim języku i tak dalsze. No jak wse. No a medże to tyma muzycznyma pererłamy. To wam budu besidowate albo do jakieś statystyczne dane związane z chnesznią datą. No i też pojechamy do jednej konkretnej derżawy świta budu wam besidowate chneska pro bardzo ciekawą zakutynu, bardzo ciekawą kraj.

Słuchamy Dashto z ciułką Inczoj Klimatycznej Zony. To był The Arpa z Finlandii. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kiertoradat. No i jeszcze budemy tak trymaty się tej piłnocznej klimatycznej zony, bo posłuchamy muzykę z Latwii, posłuchamy PAK, ansamblu Auli i śpiwankę taku na czest litnioho sące stojania, to ta śpiwanka budematy na hołowok o złolinii. Zatem posłuchajmy teper po fińsku, pak po latyszsku, no a pak wertam do was z dalszą besidą.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Wertam do was, drochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polatyżskie śpiwankę. To była taka etniczna, folkowa muzyka z Latwii, ensemble Auli to był i utwór pod nazwą O złolinii. Rańsze słuchaliśmy po fińskie ensemblu Arpa i śpiwankę pod nazwą Kiertoradat. No i jak dobry znate, chneska 21 maja, sereda, no i chneszny den jest 100-rocznym dniom toho roka. Do kińca roka mamy jeszcze 225 dny. Prochody 21 tyżdem toho roka. Warszawi z hitsoncia chneska, male ludy o 4:34, a za hitsoncia prochody d Warszawi, no mniejsze, bilsze teper, no paroch minut budę dokładni o 20:32. Den chneska tyrwat 15 hodyn 50 wisem minut, no i jest korotszy od najdłuższego lem o 49 minut. I jeszcze tylko minut budę nam się wydłużaty den do drugiej połowy czerwca, no a pak już, no nie powiem, no ale znate, że budę już robić się coraz krótszym. Ale no, warto jeszcze dopowiedzieć o kilku dłuższy i chneszni den jest od najkrótszego wroci, dokładnie o 8 hodyn i 16 minut. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka, tak poriadni tu znamy, budę przez 31 dny. Zatem korzystajmy z tej krasnej aury, korzystajmy z toho, że dny są tak dołchy, że mamy maj, no i że bliżat nam się tyż wakacji, do których już no, mamy około 1 miesiąc. A teper prodążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy po madziarskie ansamblu Au Revoir i śpiwankę pod nazwą Sorgowy Rok. A pak puszczu wam muzyku z bliskiego schidu, to buda ensemble Awa i po arabskie śpiwanka Habib Galbi.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Słuchali ste ensemblu Ała. To są takie dziewczata z Bliskiego Wschodu, które produkują muzykę po arabsku między innymi, które inspirują się jemeńską kulturą. No i to był premier takiej już współczesnej, modernej śpiewanki, ale z folkowym takim sznytom. Śpiewanka mała na hołowok Habib Kalbi. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To był ensemble Au Revoir i śpiewanka Pidna Hołowką Sorgowi Rok. I słuchajcie, dorochy słuchaczy, dneska 20 maja mamy ryczniciu smerty bardzo ważnego dla ciłej historii świta człowieka. Dokładnie dneska jest ryczniciu smerty Krzysztofa Kolumba, który po italiańsku nazywał się Cristoforo Colombo, a po hiszpański Cristóbal Colón. Wrodził się win w 1451 roku w Genui, a w mer 20 maja 1506 roku. No właśnie, i znamy joho przede wszystkim jak objawitela odkrywciu Ameryki. No win właśnie planował, żeby no popłynuty przez ocean aż do Azji, bo dumał, że no jak Zemla jest taką sferą, sferyczną kulą, no to przecin możemy dopłynuty pływajuczy na zachód, to dopłynemy do Azji. No ale nie znał, że jeszcze po drodze bude nowy kontynent. No i właśnie joho odkrył. Zatem, no tyż pro Kolumba to my się wczymy w szkole i pamiętamy datu joho odkrycia Ameryki 1492 rik. No i taka ważna kus dla historii ryczniciu właśnie jechneska. Ryczniciu smerty Krzysztofora Kolumba. A teper dalsza muzyka. Posłuchamy może po polsku. Peretnamy Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Gromnica. A pak poczujemy po francuski duet Ben Mazu i Pom. To będzie taka, no, typowa francuska muzyka z takim kus romantycznym klimatem. Śpiewanka bude maty na hołowok żatąd. Zatem pierwsze po polsku, drugie po francusku, a trzecie to bude moja besida po łemkiwsku.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

Skończyła się muzyczna przerwa, w czas kotry pustyłem wam dwie śpiwanki. Przed chwilką słuchaliśmy francuskiej ballady, której autorami jest Ben Mazou i Pom, dwóch takich wokalistów, wokalista i wokalistka z Francji, śpiwanka mała na hołowo grzatąd. Rańsze słuchaliśmy Basi Giewont, polskiej artystki, to była śpiwanka pidna hołowką Gromnica. 20 maja, drogi słuchaczy LEM FM, mamy paroch ciekawych świat, jak może wartet prasnuwaty. Jedno naszą jem taki kus śmieszny, poważny, ale za to właśnie może wartet powisty już taką łeczerną porą, kole już no, nie musimy być takim serioznym, a poważnym ludźmi, bo dneska mamy Międzynarodny Den Plynił do mycia naczyń. No właśnie, do mycia posudy, też możemy powiedzieć. Bo no, mamy wszystkie w kuchni taki plyn do mycia posudy. Jest to bardzo ważny pomocznik w każdej kuchni. No i dneska na jego cześć możemy pomyty ciły stos posudy i jeszcze no. Bardzo często właśnie tak wieczorem nam się nachromady toho wzlewi, zatem możemy tak popraznować chneśnie świato, chneśni Międzynarodny Den Plynił do mycia posudy, właśnie w ten sposób, po prostu, żeby pomyty. No ale tak, to tylko żartił, a jeszcze przed nami jedno świato, pro kotre hoczu powisty, Europejski Den Moria. Chneska właśnie w toto świato, to pit kryślane jest znaczenia moria w życiu mieszkańców, żytelił Europy, a w czas weloch konferencji i warsztatił prochodziat debaty, besidy nad problemami morskiej ekonomii, morskiej gospodarki. I Europejski Den Moria był schwalony w 2008 roku. Zatem już toto świato praznujemy tak dokładnie rachujuczy to przez 18 roku. No i teper kus muzyki. Przed nami następna dalsza muzyczna przerwa. Posłuchamy Połem Kiwskie, Klub de Mol i utworu Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Ide, a pak puszczu wam ansamble Dularowy Bracia i to bude dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Chora, Chora i Dolina.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle cały czas. Powiem wam, że naprawdę fajny ma audycji, fajny ma muzyku, ale jako człen Nadii i Hor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

To byli Dularowy bracia i śpiwanka pit na hołowką, chora chora i dolina. Rańsze pustyłem wam klub de mol i śpiwanku pit na hołowką, szuchaj z lisa idę. No i teper dorochy słuchaczy, pryszał tot moment, w którym idemy w małą podoroż do dalszej następnej derżawy świta. No uż prototy derżawy liżne, jak mamy na planety Zemla, beśluju wam od wyreśnia minułoho roka. Uż kus velo wam jem opowił pro liżne zakutyny i chneska pojechamy do centralnej Azji. Tam mamy takie postsowickie derżawy, które już takie sowickie nie sąd, sąd po prostu ze swoją kulturą od paru dziesiąt roków niezależnymi derżawami: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. I właśnie dneska budę besida pro Kirgistan. Prototu derżawu w centralnej Azji. Stolicą Kirgistanu jest Biszkek. Tak nazywa się to wielkie miasto. W Kirgistanie besidują oczywidno po kirgisku i też mają swoją walutę, jaka nazywa się som. W Kirgistanie żyje prawie 7 milionów ludzi na powierzchni dokładnie 199 tysięcy kwadratnych kilometrów. To ta derżawa jest tak mniejsze, bilsze, 1,5 raza mniejsze od Polszczy, no ale też żyje tam parochraziu mniejsze ludy. Pełna nazwa derżawy to Republika Kirgiska, a nazwa derżawy Kirgistan to pochodzi z turkijskich języków, bo kirgiski język to należy do turkijskiej rodziny, jest podobnej do kazachskiego, tureckiego, azerskiego i tak dalsze. No i tak, właśnie Kirgistan to Kyrg, to znaczy sorok. Z turkijskiego, staroturkijskiego. Jys to znaczy plemia, to znaczy etniczna grupa. No i też stan to z perskiego znaczy derżawa. Zatem Kirgistan to jest derżawa sorok plemion. No tak możemy to prewesty. Kirgistan jest niezależną derżawą już od 31 sierpnia 1991 roku, kiedy to wpał sowicki sojus. Jest to bardzo ciekawa derżawa, w której też znajduje się bardzo stare miasta, na przykład Osz. Osz jest jednym z najstarszych miast w centralnej Azji. Podla legendy, jego zaklikatelom, jego osnowatelom był sam król Salomon. Kirgistan to też derżawa pełna kultury, pełna wieloch różnych tradycji, które są produżane Kirgizamy i na premier Kirgiziu możemy dozryty się z takimi czapkami, które nazywają się kołpaky. Jest to taka biła czapka zrobiona z biłoho i czornoho haftowanoho filcu. No i w Kirgistanie też piją swój taki alkoholowy napytok, który nazywa się kumys. Jest to sfermentowane kobyle, mołoko. No, może zwuczyt kus straszni, ale bardzo weloch ludy to pije i też same turysty, które przyjeżdżają do Kirgistanu, oczywidno, że chcą spróbować toho kumysu. No i Kirgistan to też derżawa, w której są wielkie chory, są ekstremalne temperatury i w której są cudowne, przyrodnicze atrakcje. I kus proto to choczu wam powisty, ale po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Fish Emade Tworzywo. To bude śpiwanka po polsku, oczywidno, i to bude dokładnie utwir Pidna Hołowką Dwa Ognie.

słuchali z tej śpiewanki w polskim języku. To była grupa Fish Emade Tworzywo. Słuchaliśmy dokładnie śpiewanki Pid na Hołowką Dwa Ognie. Ale wertamy już po muzycznej przerwie do Kirgistanu. Chcę kuzwam besiduju prototu drżawu w centralnej Azji, która jest bardzo ciekawa, kolorowa i też pit wzglądom przyrody bardzo atrakcyjna. Najwyższym werchom w Kirgistanie jest werch pobidy, werch uśpichu, tak możemy to perewesty po polsku, to oficyjnie chora nazywać się szczyt zwycięstwa, a po kirgisku Czengisz Czokusu. To ta chora jest wysoka, bo w Kirgistanie nie brakuje wysokich hir. 7439 metrów nad morą ma najwyższy werch Kirgistanu. No ale też wysoko to nachodzi się w Kirgistanie i same seła. Najwyższe nachodziaczem się sełom w Kirgistanie jest Hatyndy. Tam ludy żyją na wysoty 4300 metrów nad morą. No i tak naprawdę to ciły Kirgistan bardzo wysoko nachodzi się nad morią, bo najniżej nachodziaczym się punktom, toczką w derżawie jest rika Karadaria. Jest to na wysoty 132 metrów nad morią. Przez taki obszar pełną hir też płynę Veloch Rik. I najdłuższą riką jest Naryn. Ma ona dłuchist 807 km. W Kirgistanie i za właśnie takiej geograficznej budowy, takiej rizby terenu, to jest bardzo ekstremalny klimat. Znaczy, że litom są wysokie temperatury, bardzo horiaczo, a zimą wysokie, wielkie morozy. I tak, rekordową morozną temperaturą, rekordową taką zimową temperaturą, to było minus 53 gradusy i taką temperaturę pomierzyli ludy w sele Aksai. A najchoriacze było w Biszkeku, to było plus 43 gradusy. Zatem widzimy, że praktycznie to ta amplituda to razem prawie daje 100 gradusów. Riżny ciamedze najbardziej choriaczą, a najbardziej studeną temperaturą. No i w takich obstawynach to nie rosną w Kirgistanie veloch lisiu, bo lisy porastają tlem 4% powierzchni derżawy. Dokładnie jest to 8737 kwadratnych kilometrów. Ale za to jest veloch skał, veloch skalistych formacji i na premier w Biszkeku nachodzi się taka naturalna, skalista zjeżdżalnia, możemy powiedzieć. I podla legendy, kole tam da jaka żena sobie zjechać w dolinu, po to ty skalisty zjeżdżalny, to prenesy sobie szczęście z ciarzą. No właśnie, koleżeny molać się, żeby no, byty w ciarzy, żeby urodyty dityną, no to tam właśnie idą na to tu zjeżdżalniu na skałach i kole tam budą sobie zjeżdżaty, to właśnie da jak duchy prynesą ją ciarzą. No takie zabobony też fungują w Kirgistanie. I w Kirgistanie też funguje bardzo ciekawy narodny, nacjonalny sport, który nazywa się kokboru. Kokboru trwa podobno jak w futboli dwa razy po 45 minut z 15-minutową pererłą. I to kokboru to przede wszystkim jest chrany w prynachodzi nowoho roka. I zamiast bramok, to tam na zemle są takie koliczka, są takie kolesa narysowane i no nie mamy po prostu dajek to tych raczy, to są na koniach. To sód właśnie tak wykładają, że one nie na swoich nohach tam bichają po boisku, ale na koniach. I istota chry to jest to tym, że tam one hrajutne z piłką, a z
tiłom kozy albo tiłom młodej korowy i trzeba po prostu zabrate to tiło od protywnika i pomistyty w totym kolysu, koliczku po drugiej stronie boiska. Bardzo osobliwa hra, w którą właśnie hrajut prynachodzi nowochoroka. No i to tylko pro Kirgistan, ale jeszcze oczywidno buda nachoda, żeby wam opowiadać pro inczy derżawy, który sud susidny ma z Kirgistanem, na premier pro Kazachstan albo Uzbekistan, no ale to inczym razom. A teper posłuchamy muzyki i to budę Gosia Pałka, połem kiwskę, śpiwanka dokładnie budę Matyna Hołowok, chylla. Zatim proszę kraśnij na muzyczną pererwu i wertam do was o paroch minut.

słuchale z te śpiwanky gosi pałkę pidna hołowką chylla. I peret pererwą, peret tą śpiwanką, to skinczyłem wam besidu pro Kirgistan. No właśnie, to była, mam nadzieję, że dość ciekawa opowieść dla was. Tiż pro geografię tej dzierżawy, pro de jak tradycji, pro osobliwy sporty, no i tiż pro kus kulturu tej dzierżawy wam jem powił. No i tak jeszcze budu wam besiduwaty pro to te dzierżawy przez najbliższy tyżni, noż to najmniejsze do wakacji. I w czas wakacji, no nie budę trzech świtił, nie budę w zahali programie w prawym efirii, dumam, że w serpny budę jak sztoroka, lito z lemefem, no to to budę audycja na kus inczych warunkach, w inczych obstawionach, ale to bliższe proto, to budu wam besiduwaty w czerwcy. Ale teper to jeszcze wam powiem pro muzyku. Jak uchoczu teper wam pustyty. Posłuchamy Igora Kucera, to budę śpiwanka pidna hołowką, kole murowale biu makowyciu, za tym posłuchajmy Igora, a pak jeszcze wertam do was na paroch minut.

0: skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy śpiewanki Igora Kucera. To był utwór pod nazwą Kole Murowale Biłu Makowyciu. I też to była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtiu. I bardzo dziękuję wam, Chneska, za prysutnist, za to, że ste z nami, że nas słuchate. No i kole choczete nawiązaty z nami kontakt, choczete z nami popisaty, choczete zopiniowaty nasze audycji, toż to robimy, jak dijamy, choczete może zaproponowaty nowy dumk na programy, na temy konkretnych odcinków, to oczywiście możete najlepsze to do mnie pisaty mailowo. kuba@lem.fm, jeszcze powtórzę, kuba@lem.fm, albo możecie pisać na gamboknyści na Facebooku Kuba Zygmunt, tak mia tam znajdete. Możecie też pisać na fanpage na Facebooku LEM.fm, właśnie na oficyjnej fanpage naszego radia i też doznam się, kiedy tam budete do mnie pisać widomist. A tak to już ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czujemy się o dwa dny, precin w piatnyciu, 22 maja to bude. No i też budu trzy świty po nowinach ochodyni 20 i budu z wami tiż do mniejsze bilsze 21.30. Zatim teper to żelam wam po prostu przyjemnej reszty wieczora. Żelam wam spokojnej nocy, żebyście się zregenerowali na zaran, żebyście jeszcze zaran w czetwer mali sylu. Zaran wieczorem to trzy świty budu Severianom Kosowskim. A poklasz to trzymajcie się. Ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

i twoi włosia rukami chładyty. Chciałbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, co ty ze mną.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lasty Boczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.